0: Material Lover.
1: Hey! Hi, I'm Sienna Spire.
2: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: je
1: Poletni kapris.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Kapris.
4: Poletje zakon.